belo znowu upią swoje te prymitywy. Tempem motywy na nogach ledwo stoi. Co kruszy mój anioł z doli? Boli, ucho boli, głowa boli. Co to jest? Kto za tym stoi? Z ścianą, za drzwiami słyszę basy. Bombasy, że nie szkoda im kasy. Se kupią te pudełka i cisną.

Weźcie, bo nie mogę już. Nie wiem skąd się wydobywa ten kurz. Gówniarze się bawią w te rapy. Gałki, przyciski znaczą puste łapy. Bo ucinałbym jak araby za kradzież. Te łapy, brudne łapy. To mi robią źle, robią nieporządek. Dlatego boję się, bronię się.

kwetu angizwela angizolo angisoneka omaka masertu imbilenu mwangola biluka je oh oh oh oh oh oh ayuwe.